0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd.

mgła, zadyma gaz. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: have you all. Yes, we have you.
1: Това е кола, заедно!

W polskiej Warszawie, tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu bracie, ty wpadaj tu siostro, ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city old dream, and this is real.

Yeah.

Mamy dzisiaj piątek, drugi dzień października i 275 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil, ale także Aleksandra i Stanimir. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo, moi drodzy, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, jakoś można to chyba powiązać ze sobą. Dodatkowo Dzień Anioła Stróża też się może przydać i Światowy Dzień Uśmiechu, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To już tak bardzo poważnie, a już zupełnie przyziemnie, moi drodzy. Dzisiaj startuje nowy rok akademicki. Oficjalnie startuje nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jednym słowem, inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w kwadracie Hallas koncertować będzie, czyli takie ostrzejsze brzmienia. To o godzinie 20. Natomiast w klubie Studio, to tak dla równowagi, bardziej polsko, bardziej swojsko, a będzie SBB, legendarne SBB, czyli Skrzek Antimos i Piotrowski. A generalnie kiedyś rozwijano to jako Silesian Blues Band. Koncert, no panowie swoje lata mają, ale mimo wszystko, no jednak mimo wszystko, moi drodzy, ten sznyt i ten muzyczny image na pewno zostanie zachowany. Klub Studio, godzina 20, również jutro. Oczywiście serdecznie zapraszam. Ci, którzy mieliby ochotę na, powiedzmy, inne zapędy muzyczne, to mogę wam podpowiedzieć, że w NCK-u Mateusz Ziółko będzie tak trochę nostalgicznie prezentował utwory. Myślę, że też się może wam to spodobać. A jeżeli chodzi o kino, to w środę premiera była wyjątkowo Lalka, moi drodzy. Lalka ostatnio na różne sposoby jest odmieniana. Tym bardziej, że była ekranizacja serialowa nowa, to dla Netflixa robiona, a tutaj filmowa nowa Lalka zrealizowana, moi drodzy, pięknie i wspaniale, z dużym rozmachem. Dodam jeszcze, że uwaga, uwaga, Marek Kondrat się zdecydował nawet dla tego tematu wrócić z aktorskiej emerytury i zagrał Rzeckiego. Natomiast Marcin Dorociński jako Wokulski, to powinno wam na pewno się spodobać. Dodam jeszcze, że film możecie obejrzeć w multikinie dzisiaj o 17.25 czy 18.10 na przykład, a jutro, no myślę, że 18.50 czy 19.30 też jest to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. No i jeszcze uwaga, 18.10 dźwiękiem polskim, cokolwiek by to miało oznaczać. No i informacje bieżące. No cóż ja mogę powiedzieć? Powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj o godzinie 10.30 inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Wydziałowe inauguracje odbyły się wczoraj i przedwczoraj. W związku z tym mamy tutaj konstans i pełną jasność. Jutro z kolei też inauguracja, ale uwaga, uwaga, w koszykówce w pierwszej lidze kobiet na Politechnice, bo w hali na Kamiennej o 15. W sobotę o 15. 3 października 2026. Sobota, godzina 15. Mecz Akopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska przeciwko GMM Inox Merger Logistik Pantery Łańcut. To wszystko na ulicy Kamiennej 17, czyli w naszej pięknej hali sportowej, moi drodzy. Zapraszam jutro na mecz. No i informacje bieżące, prawie że nowinkowe, moi drodzy, a w zasadzie ściśle nowinkowe, no bo jak też to inaczej powiedzieć. Ja podpowiem, że transmisja z inauguracji, retransmisja będzie, moi drodzy, to na pewno nie ulega wątpliwości.
Dodam jeszcze od siebie i nie tylko, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, uwaga, macie szansę słuchać Radia Nowinki na okrągło całą dobę, bo oczywiście gramy tylko i wyłącznie dla Was. A co za tym idzie, jesteśmy do Waszej dyspozycji cały czas non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie resztę macie już załatwioną. A skoro już to wyjaśniłem, to dodam, że jak już wejdziecie, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze ciekawsze tematy poruszane w programach. To oczywiście dla Was, a dla wybrańców, znaczy wybrańców może nie przesadzajmy, moi drodzy, osób, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, proponuję zgłoszenie się do nas w celu ewentualnego zgłoszenia akcesu do działalności programowej czy technicznej w ramach Radia Nowinki, czyli realizacja programów, prowadzenie programów, przygotowywanie materiałów. To wszystko możecie się dowiedzieć, nauczyć, no i przede wszystkim realizować w ramach programów Radia Nowinki, no bo w końcu nie tylko dla Was, ale i od nas coś wychodzi. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia, to przez weekend oczywiście, w sobotę o 17:00 informacyjny program powtórkowy, a o 20:00, no może mniej powtórkowy, bo powiedzmy no premierowy, o to chyba najlepsze określenie, czyli z naszej odkurzonej materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno nie były na naszej antenie prezentowane. To oczywiście dla Was jutro i pojutrze, a dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą zaprasza Was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Analia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, no tak troszeczkę nieładnie, Światowy Dzień Wścieklizny mamy, ale również Międzynarodowy Dzień Tajniaka, czyli takiego, którego raczej nie powinniśmy poznać. No i Światowy Dzień Jabłka, a to ostatnio akurat jak najbardziej powinniśmy zawrzeć blisko znajomość i to często. A jeżeli chodzi o kwestie klubowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować całkiem sympatyczną formułę spędzenia czasu. A mianowicie jutro zapraszam Was do Hyde Parku, a tam Einar Solberg po raz pierwszy solowo będzie występował w Polsce, a koncert rozpocznie się o 19.30. Podkreślam, jutro Hyde Park, ulica Kamienna, 12, 19.30. No i zaproszenie kinowe, bo jakżeżby tu inaczej można ewentualnie spędzić czas. A skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować wybranie się do kina, bo na przykład możecie obejrzeć film pod tytułem W sercu dziczy. Nowy film z Bradem Pittem, film, który troszeczkę czekany był długo, no bo długo na ekrany nie wchodził, ale piękny film, w którym ludzi niewiele jest, a to piękno przyrody alaskańskiej jest pokazane w całej rozciągłości. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj oficera sił specjalnych, w której to roli występuje Brad Pitt, który razem z jego psem po katastrofie samolotu trafiają na bezlitosną dzicz alaskańską, no i tam próbują przetrwać i dotrzeć do cywilizacji. A film do obejrzenia w multikinie jutro o 14.35 oczywiście zachęcam, chyba że w 12.10 też do Waszej dyspozycji. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to mam dla Was dwie propozycje na jutro i to takie bardzo przyzwoite. Po pierwsze, o 16.30 w Muzeum Politechniki Krakowskiej, no nominalnie w Muzeum Politechniki Krakowskiej, 5 dni twierdzy Kraków, bo o 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem koszar ale kleparskich, moi drodzy. Natomiast od godziny 19 będzie można zwiedzać wystawę czasową, a w zasadzie wystawy czasowe na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej, czyli budynku dawnego aresztu. Dodam jeszcze, że jest tam w tym czasie prezentowana, aktualnie prezentowana wystawa dotycząca 50-lecia nadania imienia patronatu Tadeusza Kościuszki naszej uczelni. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo to już 50 lat nasza uczelnia nosi tytuł imienia Tadeusza Kościuszki. No a poza tym o godzinie 17 dla odmiany, tym razem w kotłowni, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że ciekawa, a samą wystawę będziecie mogli oglądać jeszcze do 22 października, oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypomina, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam wchodzimy na stronę, klikamy w niebieski przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą zabawę, ciekawą muzykę, atrakcyjną formę spędzania czasu, no i oczywiście bezkompleksową i ciekawą atmosferę. To wszystko oczywiście dla Was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że możecie wysłuchać, jeżeli chodzi o programy autorskie, bo słuchać nas można na okrągło całą dobę. Jutro, tuż po godzinie 9 nowinek będzie do odsłuchania, jeszcze raz, a wieczorem, tuż po godzinie 21 będzie Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na spotkanie z niesamowitą i nieszablonową muzyką. To jutro, natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, nowinek, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór zarazem. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj nowinek, moi drodzy. W związku z tym będzie kilka nowinek, ciekawostek i kwestii względnych. Na początek sprawa, która być może krakusów dotyka bardziej, studentów trochę mniej, ale jakby co do czego, to przypominam, że wczoraj były wybory na nowego prezydenta miasta Krakowa, no bo poprzedni został przecież w referendum odwołany. No i jedna rzecz nie ulega najmniejszej wątpliwości, druga tura będzie, co podtrzymuje pewną tradycję trwającą już lat kilkadziesiąt, bez mała chyba można powiedzieć, że spotykamy się ponownie na głosowaniach, a kontestować będziemy albo na Łukasza Gibałę, albo na konkurencję z Komitetu Obywatelskiego. Jednym słowem, pan i pani, którzy będą walczyli o elekcję na prezydenta miasta Kraków. To 11 października, moi drodzy, także możecie już się na to szykować. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, no to wita się z wami na antenie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program na was zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj, no dzisiaj będzie luźno, mam nadzieję, w miarę przyjemnie. A poza tym oczywiście muzycznie, to tak dla informacji.

Wiecie co, tak w ogóle to i w szczególe to miało się to zacząć zupełnie inaczej, bo jakżeż by tutaj nie powiedzieć o wydarzeniach festiwalowych, ale no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale no, graliśmy w piłkę nożną, znaczy siatkarze grali z Francuzami, no i Mistrzostwa Europy wywalczyli, to w tym momencie chwała im za to, utrzymali, moi drodzy, rewanż na Francuzach za Olimpiadę wyszedł. Natomiast graliśmy również mecz w ramach Ligi Europy, moi drodzy, Narodowa Reprezentacja Piłki Nożnej, mecz 0-0. Emocji nie brakowało, ale 0-0 bez jakichś szczegółów. No i ma być kolejny mecz, moi drodzy, Polska-Szwecja. No i tutaj właśnie się zaczyna. No bo jakby to nie powiedzieć, z Bośnią-Hercegowiną 0-0. No i mamy teraz przed sobą mecz ze Szwecją. No i właśnie gruchnęło, moi drodzy. Robert Lewandowski nie zagra w tym meczu. To znaczy inaczej, ja nie zastanawiam się jeszcze nad tym, czy będzie to na tej zasadzie, że nie wejdzie od początku na mecz, czy ewentualnie będą to akurat jakby troszeczkę inne, że tak powiem, ustawienia, ale wychodzi na to, że skład podstawowy na mecz: Marcin Bułka w bramce, Maty Kesz, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. Będzie obrona, pomoc, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Piotr

Lada chwila, lada moment, będzie już się działo naprawdę. Czyli co? Zostało 22 minuty chyba jeszcze do rozpoczęcia meczu, także możecie się do tego przygotowywać i nastawiać. No i jeszcze jedna sprawa. Hubert Hurkacz wywalczył sobie naprawdę ciężki awans do kolejnej edycji turnieju tenisowego w Tianjin, jeżeli dobrze pamiętam. To też powinniśmy chyba odnotować. Dobra, było tak troszeczkę sportowo, ale teraz chyba będzie muzycznie grano. O właśnie, co mi szkodzi.

No dobra, o Krakowie mówiłem, a w Warszawie, moi drodzy, w Warszawie, jakby to powiedzieć, Trzaskowski trzyma się mocno, bo też referendum było przeprowadzone odnośnie odwołania prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Z tą stołecznością nie przesadzajmy, no ale w każdym razie, tam się okazało, że 100 tysięcy podpisów z okładem nie zostało zebranych, w związku z powyższym nie będzie referendum, znaczy inaczej, nie będzie nowych wyborów, prezydent i referendum oczywiście też nie. To tak informacja.

Informacyjnie, skoro już było tak sportowo, nie zaplanowano, no to jeszcze w tym momencie dochodzimy do kwestii, nazwijmy to, kulturalnych, bo w miniony weekend zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, moi drodzy. Jedni mówią, że hała, inni, że doskonałe, a poza tym no horror chyba się też ma dobrze, ale to jakby inna sprawa. Wspominam o tym głównie dlatego, że mam jakby kolejny wątek do opowiedzenia, natomiast o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni na pewno wspomnę wam coś w tę bliższą środę, w związku z tym zapraszam. A jeżeli chodzi o tą drugą wątkowość, no to nie tylko w Gdyni świętowano, bo i w Kalifornii, a tam, moi drodzy, MTV było, świętowało, moi drodzy, bo były akurat nagrody za tegoroczne teledyski i nie tylko. No i okazuje się, że uwaga, jeżeli ktoś oglądał i się zastanawiał, kto to był, taka blondynka w gorseciku i tak dalej i nie mógł poznać, to ja podpowiem, to była Madonna, moi drodzy, po ostatnich kolejnych operacjach. Tak jak na nią patrzę, to prawdę mówiąc, nie wiem, no nie przypomina mi nikogo, a w każdym razie na pewno nie Madonnę, którą pamiętam, no nie wiem, z początków kariery, kiedy śpiewała na przykład La Isla Bonita, bo to było fajne, natomiast nie zmienia to faktu, że doceniona została bardzo, ale to bardzo, no bo aż 7 statuetek właśnie trafiło do niej za teledysk roku, moi drodzy. No w związku z tym sprawa w zasadzie najważniejsza za nami. No i jeszcze jedną sprawę chyba powinienem chyba napomknąć, że co tutaj było? A właśnie, Taylor Swift również dostała nagrodę za teledysk roku i to należałoby chyba powiedzieć. Artysta roku Madonna, piosenka roku BTS Swim, moi drodzy. Do czego to doszło? Koreański pop w nagrodach MTV. Najlepszy nowy artysta Sienna Spiro, to akurat dla pocieszenia. Później Madonna. Najlepszy pop Lisa Dream, najlepszy hip hop Cardi B feat Kalani Safe, najlepsze R&B Bruno Mars, najlepsza alternatywa Olivia Rodrigo, najlepszy dance, no właśnie Confessions Madonna, najlepsza muzyka latanowska Bad Bunny, o którego istnieniu w Polsce to chyba do momentu wielkiego występu w czasie show futbolu amerykańskiego mało kto pamięta, no i głównie chyba to, że no nie, może przesadziłem, że mało kto pamięta, ale w każdym razie jakby nie to, że Trump się obraził, no to pewnie też by było mniej sławne. Najlepszy K-pop, no to już było BTS, moi drodzy. Najlepsze country, Ella Langley, no i kategorie techniczne, reżyseria Taylor Swift, w zasadzie teledysk Taylor Swift, najlepsza oprawa wizualna, Pink Panthers, najlepsze zdjęcie to do Madonny, najlepszy montaż Sabrina Carpenter za House Tour, najlepsza choreografia to do Madonny, najlepsze efekty wizualne Ariana Grande i kategoria mediów społecznościowych, pełna lista zwycięzców to tak, najlepszy zespół BTS, najlepszy film krótkometrażowy to akurat Madonna tutaj wyszła, najlepszy album też Madonna, najlepsza piosenka lata Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. No i co jeszcze pominąłem? No nie wiem, tutaj akurat dziś na pewno mi uciekło, natomiast uwaga, Nirvana dostała nagrodę, to akurat za, no powiedzmy, wpływ na muzykę całościową i nie tylko, moi drodzy. Nie zmienia to faktu, że oczywiście panowie bez Kurta Cobaina z przyczyn obiektywnych się pojawili, ale nie zmienia to faktu, że
można tutaj akurat mówić o powrocie troszeczkę do pamięci. A właśnie, tam jeszcze dziś uczci pamięć George'a Michaela. No moi drodzy, jednym słowem, jak ktoś lubi teledyski i MTV jeszcze gdzieś ma możliwość oglądania, no to moi drodzy, oglądajcie, słuchajcie, będzie się działo, a ja myślę, że teraz sobie posłuchamy Kingslayersa. No tak sobie. Nie ma to może wiele wspólnego akurat ze wspomnianą Madonną i Galą MTV, ale za to kawałek mi się podobał.

No tak, było o Madonnie, ale to skoro już o MTV, no to chyba nie można chyba przełożyć tego na inny moment, tylko właśnie w tej chwili chciałbym nawiązać do Eda Sheerana. Skądinąd bardzo sympatycznego chłopaka, muzycznie bardzo sympatycznego, no bo okazuje się, że popad troszeczkę był w niełaskę. Co prawda sprawa nie jest taka świeża bynajmniej, bo ma akurat w tej chwili trasę koncertową, czy w zasadzie kończy już chyba trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, no i miał tam akurat w ramach supportu Macklemora, no, który troszeczkę w czasie pierwszego koncertu przeszarżował. Znaczy, nie, to źle powiedziane, nie przeszarżował, moi drodzy, po prostu wyraził swoją polityczną, a w zasadzie swoje polityczne poglądy, rzucił, znaczy nawet nie to, że wyraził, po prostu rzucił w czasie koncertu hasło Wolna Palestyna. No i, moi drodzy, się zaczęło. No bo nagle się okazało, że ta amerykańska poprawność polityczna to jest tylko i wyłącznie w jedną stronę, ponieważ jeżeli mówimy w tym momencie o kontaktach panatlantyckich, to bynajmniej w tej chwili te kontakty amerykańsko-brytyjskie nie są najważniejsze, bo wręcz można odnieść wrażenie, że najważniejsze to są te kontakty atlantycko-śródziemnomorskie, czyli Ameryka kontra, a w zasadzie z Izraelem. No bo lobby tam jest niesamowite, no i właśnie Wolna Palestyna spowodowało, że ta przemowa propokojowa w sumie, no przecież tam Izrael dopuszcza się naprawdę niesamowitych zbrodni, nie pozwala rządzić się Palestyńczykom sami, rozbija, co chwila atakuje i bombarduje akurat świeżo odbudowane obiekty, nomen omen odbudowane w dużej mierze za środki z Unii Europejskiej, ale nie tylko. No i, moi drodzy, cóż tu można powiedzieć, takie sformułowanie nie powinno za bardzo dziwić, ale padło ono w New Jersey i tam akurat, no cóż, stadion jest w zasadzie tą postacią, która domagała się najbardziej. Był pewien 85-letni miliarder, niejaki Robert Kraft, skądinąd przyjaciel, ponoć jeszcze przyjaciel Donalda Trumpa, bo coraz mniej tych przyjaciół mu zostaje chyba, ale również przyjaciel Benjamina Netanyahu, no i właśnie właściciel stadionu Gillette Stadium pod Bostonem. No i Kraft właśnie uznał słowa rapera za antysemicką mowę nienawiści oraz postanowił Sheeranowi ultimatum. No i w efekcie Sheeran zgodził się na wyrzucenie Macklemora z trasy Loop Tour, ale w geście solidarności właśnie z nim odeszli wszyscy pozostali artyści zaproszeni do udziału w kolejnych koncertach. No i cóż się okazało? No cóż, okazuje się, że na kolejnych koncertach Ed Sheeran występował sam. Co więcej, za każdym razem odczytywał akurat, czy nie wiem, czy za każdym razem, ale przynajmniej na tym pierwszym stadionie, w koncercie w Bostonie, odczytał z promptera akurat tekst, którym stwierdził, że pewne rzeczy są niepodważalne i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, reszta trasy koncertowej jest troszeczkę, że tak powiem, odpuszczona. Swoją drogą, wydaje mi się, że gdyby Ed Sheeran, no powiedzmy, postawił się troszeczkę, czy faktycznie odwołaliby te koncerty? Nie myślę. Myślę, że nie, z tej prostej przyczyny, że przecież koncerty są sponsorowane i organizowane przez bardzo, bardzo zamożnych ludzi, którzy chcą być jeszcze bardziej zamożni, w związku z tym straty finansowe do nich raczej, że tak powiem, słabiej docierają. Być może niewiele więcej trzeba było, no i jeżeli by się postawił, to być może, no powiedzmy w ten sposób, zapamiętalibyśmy go jako osobę nie to, która się tylko chwali o swojej apolityczności, ale człowieka, który przede wszystkim o wolność słowa, że tak powiem, walczy bardziej mocno. Dość powiedzieć, że bynajmniej chyba nie byłby to pierwszy przypadek, bo jeżeli dobrze pamiętam, znaczy na pewno nie jest to pierwszy przypadek, próbuję sobie przypomnieć więcej takich, ale na pewno coś takiego miało miejsce
bodajże w 1964 roku. Ja nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga trasa koncertowa Beatlesów w Stanach Zjednoczonych, ale oni właśnie wtedy się organizatorom postawili, to bardzo postawili, bo zapowiedzieli, że nie zgadzają się na to, aby dokonać segregacji widzów ze względu na kolor skóry między innymi. Jednym słowem sprawa, że tak powiem, była dosyć mocna, a jeżeli chodzi o segregację na południe Stanów, no to wtedy była to standard. Ja przypominam i polecam obejrzenie filmu Jeffrey K. To z jednej strony albo Mississippi w ogniu. O, nawet ten drugi tytuł będzie ciekawszy. Akurat z Kennedymi jeden i drugi ma akurat sporo wspólnego. W każdym razie jest to akurat prosty przykład na zobaczenie tego, że artyści, jeżeli mają, że tak powiem, coś do przekazania nie tylko w sensie artystycznym, ale i również takim moralnym, to powinni spróbować od czasu do czasu się jednak nieco postawić. A skoro tak, no to chyba właśnie artystach mowa. Myślę, że Mr. Omar teraz będzie nas zabawiał słownie, muzycznie i dźwiękowo.

No tak, prawdę mówiąc, to nie wiem, dlaczego akurat zacząłem od pikania, ale to być może dlatego, że nie planowałem również dzisiaj o tym wspominać, ale uznałem, że z pewnego powodu należy o tym powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie Roda Stewarta. Pan ma lat 81, taka charakterystyczna chrypka. Gwoli ścisłości kiedyś mówiono, że jego bliźniaczka głosowa, nie Tina Turner, tylko jakże ona się tam nazywała, no mniejsza o to, ale ona akurat niedawno zmarła, też takim chrypkę śpiewała. No ale właśnie, przejdźmy może do Roda Stewarta, bo akurat ogłosił on, że będzie miał pożegnalną trasę koncertową, czyli ostatnią trasę koncertową, którą pociągnie po świecie. I co więcej, moi drodzy, ta trasa koncertowa The Final Encore będzie zahaczała o Polskę, moi drodzy, bo Roda Stewarta ni mniej, ni więcej, tylko w Krakowie będziemy mogli usłyszeć. Jeżeli pan dopuści i nic się nie wydarzy, to uwaga, uwaga, 24 czerwca będzie możliwość posłuchania Roda Stewarta na żywo w Krakowie. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, moi drodzy, bo już jutro rusza przedsprzedaż dla fanów. Natomiast normalna sprzedaż biletów ma ruszyć od 2 października, w związku z tym, jeżeli byście chcieli sobie zarezerwować miejsca na ten koncert, to jest właśnie ten moment, ten czas, kiedy należałoby po prostu udać się, no i po prostu zanabyć te bilety. Pamiętajcie, jutro przedsprzedaż dla fanów, jeżeli jesteście w jakichś związkach twórczo-fanowskich związanych z Rodem Stewartem, możecie to zrobić, a jeżeli nie, to już od piątku możecie sobie kupić normalnie bilet. Przypominam, 24 czerwca. Najdłuższy dzionek, moi drodzy. W każdym razie 24 czerwca przyszłego roku, Kraków. No a teraz to chyba jest ten moment, kiedy należy po prostu puścić Roda Stewarta, żeby nam zagrał.

No, nie tak to miało wyglądać. Nie tak, moi drodzy. Niestety miał być rewanż za eliminację do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale na razie to Szwedzi prowadzą 1-0 w związku z tym tego. Ale początek był nasz, bo Zieliński pięknie strzelał, moi drodzy. Dobra, to tak wyrwanie z kontekstu, a prawdę mówiąc rozaniliłem się tym utworem Roda Stewarta, Bonnie Tyler. O właśnie, to była ta wokalistka o podobnym głosie. W każdym razie rozaniliłem się trochę o miłości i prawdę mówiąc powiem wam, no tak, po raz kolejny chyba jest to coś, o czym de facto dzisiaj nawet nie miałem nie wspominać, ale jednak wspomnę, bo jest to naprawdę piękne, chrześcijańskie i w ogóle podejście. Wczoraj udało mi się trafić na kazanie, homilię wygłoszoną przez jednego z kapłanów, którzy zostali ranni w Jarosławiu. Sprawa znana, tam akurat niezrównoważony psychicznie człowiek zaatakował ludzi w klasztorze i no, doprowadził do śmiertelnej rany jednego z księży. Drugi przebywa jeszcze w szpitalu, walczy o życie. Trzeci z nich wygłosił kazanie mówiąc o wybaczeniu, mówiąc o miłości i o tym, co akurat mówi na ten temat Ewangelia, co mówił Jezus Chrystus. I pięknie mówił, bardzo pięknie mówił. Mówił to, o czym chyba wielu z naszych polityków zapomina. Mówił o tym, że to, co się stało, to nie jest kwestia narodu. Jest to kwestia jednego niezrównoważonego człowieka, któremu wybaczamy, bo tak nas nauczał Pan. Swoją drogą nie tylko te słowa tam padły, tam akurat było również prośba o modlitwę zarówno za ojca Stanisława, który zmarł, jak i księży, które jeszcze się leczą, ale przede wszystkim prośba o modlitwę za sprawcę tego wydarzenia, za sprawcę tego morderstwa, za sprawcę tego ataku. Co więcej, coraz więcej wskazuje na to, że po prostu był on niezrównoważony, a wszystko zaczęło się od tego, że podobno został scholowany jego samochód i szukał po prostu no, jakiejś formy rewanżu, zemsty. Ciężko powiedzieć. W przypadku osób niezrównoważonych chyba ciężko mówić o czymkolwiek innym. A skoro tak, moi drodzy, no to w zasadzie powinienem dorzucić od siebie jeszcze jedno, obyśmy mieli więcej takich kapłanów. Myślę, że każdy inaczej odnosiłby się, że tak powiem, do kwestii i wiary, swojej wiary, jak i również do innych spraw z religią, uczuciami związanymi. A ja, prawdę mówiąc, chciałem puścić na koniec utwór, który no teraz chyba nie za bardzo tutaj pasuje. W związku z tym myślę, że będzie tutaj, no właśnie, niech będzie to utwór Bledki, tak chyba stonowany, powinno się spodobać.

0: Dobrze, sportowych komentarzy na dzisiaj dość, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak chcecie, to zdążycie jeszcze pooglądać sobie mecz i ewentualnie wysunąć własne wnioski z tego meczu. A skoro tak, no to jest ten moment, w którym ja chciałbym się z wami pożegnać. Przypominam dla wszystkich zainteresowanych tym, że ogłaszamy nową edycję zapisu do pracy w radiu, działania w radiu, może w ten sposób, bo zapraszam wszystkich chętnych do tego, aby tworzyć razem ze mną nowinki. Czyli Radio Politechniki Krakowskiej, a skoro tak, wystarczy napisać. Napiszcie na nowinki@pkedu.pl, postaramy się skontaktować. No i cóż, w zasadzie to by było tyle. Ja podpowiem, że jutro poranek w nowinkach o 9, wieczorem o 21 worek buszu, to będzie jutro. A dzisiaj żegnam się z wami, do usłyszenia. No i na koniec utwór, który myślę, że może wam nasunąć parę sformułowań. Czyli po prostu zapraszam. Znowu radio, moi drodzy. Znowu radio. I tylko nowinki.
1: Blady świt teraz rzucił mnie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Słyszę im z gardła wylewych snu.

zła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym AICE Zakopane i Miłosz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Savoretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrosis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrosis. W związku z tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00, natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach kina na obcasach. To o 18:00 i 19:00. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje, w związku z tym warto pomyśleć i o tym, moje drogie panie, warto jak najbardziej. No pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w Działownie o godzinie 10:30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9:00 w Działowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10:00 i nie w tym samym miejscu, bo na mechanicznym w aulice 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11:00 również w Działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że szkoła doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14:00, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl,
Klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie, to jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie inżynierskiej historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak, na antenie Radia Nowinki. Skoro już zdążyłem się zaprezentować, to pora powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy mówili, bo kontynuujemy wątek bardzo wdzięczny, moi drodzy. Wątek związany z mostami, bo mówiliśmy o mostach ogólnie, oczywiście tych najstarszych, no i tak jakoś doszedłem do wniosku, że można by było jeszcze napomknąć trochę więcej o mostach, które były budowane w Polsce. No i jeżeli zastanawiacie się, gdzie można znaleźć te najstarsze mosty w Polsce, no to powiem Wam tak, relikty takiej konstrukcji możecie znaleźć chociażby na rekonstrukcji grodu w Biskupinie na przykład. No, co prawda to jest dosyć daleka analogia i ciężko powiedzieć, czy akurat naprawdę tak to wyglądało, no ale w końcu dojście pomostem do bramy jak najbardziej jest zachowane. No ale to hipotetycznie, ale więcej za chwilę.

Mówiłem o potencjalnie występującym pomoście, moście, który łączył wyspę na jeziorze, na którym wzniesiono grodzisko w Biskupinie. Ale to oczywiście nie jedyne miejsca, gdzie takie konstrukcje mogły występować, no bo na pewno pewnego rodzaju relikty w innych znanych grodziskach się pojawiły, bo to zarówno nad miejscowościami, których dawno temu akurat znane były te grodziska i tam występowały, czy to chociażby w grodzisku Czerwień, czy Stąpnica. Natomiast jeżeli chodzi o te, które są do dnia dzisiejszego konstrukcyjnie czynne czy widoczne, no to mam dla Was zaskakującą może informację, ale okazuje się, że tego typu mosty jak najbardziej są używane do dnia dzisiejszego. Dość powiedzieć, że chyba takim najstarszym mostem, który jest używany, aczkolwiek to nie jest, że tak powiem, takie podejście czy informacja z pierwszej ręki, że tak to określę, to jest most w Grudziącu. Jest to most, którego być może nie widać, co wynika po prostu z tego, że jest on częściowo przebudowywany, częściowo zabudowany, ale w miejscu, gdzie kiedyś akurat była woda, na razie funkcjonuje ni mniej, ni więcej most, który wygląda jak wygląda, ale fragmentarycznie, częściowo, czy powiedzmy konstrukcyjnie, jest to ten najstarszy most, który funkcjonuje akurat na terenie Polski. Dość powiedzieć, że brama toruńska w Grudziącu nie jest zachowana, ale ten most dalej po prostu tam jest i dalej funkcjonuje. Zresztą nie zmienia to faktu, że akurat no, jest to most oczywiście jak najbardziej funkcjonalny, czynny. Drugim przykładem takiego mostu jest most gotycki w Kłodzku, moi drodzy. Most, który no, jest przepięknej urody. Co więcej, należałoby powiedzieć, że są tacy, którzy twierdzą, że ten most był wzorowany na moście Karola w Pradze. Nic bardziej mylnego. Co więcej, można domniemywać, że jest wręcz odwrotnie, ponieważ most Karola w Pradze no, to jest konstrukcja znacznie późniejsza, a most w Kłodzku był wzniesiony na przełomie XIII-XIV wieku. Wcześniej też tam funkcjonował most, ale prawdopodobnie był to drewniany, inny. Natomiast ten most, który do dnia dzisiejszego możemy oglądać, podziwiać, jest to konstrukcja z przełomu XIII-XIV wieku. No, budowa trwała długo, to trzeba przyznać. No ale Kłodzko to też nie Praga, moi drodzy. Na pewno było troszeczkę bardziej ubogą miejscowością, chociaż z drugiej strony no, była to miejscowość na pewno znacząca. Swoją drogą też należałoby powiedzieć, że jest to most, który no powiedzmy tą funkcję, że tak powiem, mostową spełnia chyba w najszerszym zakresie do dnia dzisiejszego. Pozwolę sobie również dorzucić kolejną taką perełkę, która jest jakby w troszeczkę innym rejonie usytuowana, bo jest to ceglany most w Reszlu. To jest aktualnie województwo warmińsko-mazurskie, a most został wybudowany w połowie XIV wieku przez Krzyżaków. No, chodziło o to, że miała tam być, znaczy inaczej, był to wejście do dojazd do bramy miasta. No i pełnił również rolę akweduktu, to też należało dodać ciekawostkę. Natomiast można jeszcze dorzucić jedną rzecz. Był troszeczkę przebudowany, aktualnie jest odremontowany. Naprawdę bardzo, bardzo piękna konstrukcja, która może nas zaskoczyć.

Było o tych czynnych mostach, że tak to określę, natomiast nie zmienia to faktu, że jednym z takich najstarszych mostów, co prawda nie do końca w tej chwili funkcjonalnych, że tak to określę, ale zachowanych, a w zasadzie jest to relikt mostu, co mnie osobiście naprawdę bardzo zaskoczyło, bo gotycki most bramny w Gliwicach został odsunięty przez przypadek, bo prawdę mówiąc pamięć o nim znikła. No i właśnie w połowie lat 80. w trakcie prac budowlanych, archeologicznych, odkryto właśnie pozostałości mostu, który prowadził do bramy miejskiej Czarnej Raciborskiej w Gliwicach. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że ja w tamtym miejscu przechodziłem i prawdę mówiąc nie zwracałem uwagi na to, że jest to konstrukcja jak najbardziej atrakcyjna i ciekawa, moi drodzy. Należy również powiedzieć, że pewną ciekawostką był most wybudowany przez Zygmunta Augusta w Warszawie, a w zasadzie rozpoczęta budowa tego mostu w Warszawie bodajże w 1586 roku. Samą budowę dokończyła już jego siostra, bo most został uruchomiony w 1573 roku. No, był to jeden z dłuższych mostów w Europie wówczas, no ale nie zmienia to faktu, że utrzymał się kilkadziesiąt lat, no i został zniszczony prawdopodobnie przez Kreę, ale to już jest jakby mniej istotna sprawa w tej historii.

Oczywiście na przestrzeni wieków pojawiło się w Polsce cała masa konstrukcji mostowych, czy to w wielkich miastach, tak jak w Krakowie na przykład. Kilka mostów od niepamiętnych czasów chyba funkcjonowało, no bo kiedyś Kraków był bardziej podzielony niż współcześnie, no bo dość powiedzieć, że można mówić tutaj o tym, że żeby ze współczesnego Krakowa do Kazimierza się dostać, również trzeba było się przeprawiać przez wodę, nie mówiąc również o Podgórzu czy Dębnikach, moi drodzy. Jednym słowem, tych mostów było troszeczkę, ale na przestrzeni wieków to się oczywiście przesuwało, zmieniało i nie zmienia to faktu, że właśnie, no trochę zaborcom zawdzięczamy kilka takich konstrukcji nad wyraz charakterystycznych, które u nas jak najbardziej, no pięknie się komponują i które przeżywamy. Dość powiedzieć, że jednym z takich mostów, które no chyba warto by było zobaczyć, to są w tym momencie mosty, konstrukcje mostowe nad Wisłą, na przykład ta z Tczewa, most, który przez no w swoim czasie był jednym z najdłuższych stalowych mostów w Europie, w związku z tym na pewno można o nim wspomnieć. Można również wspomnieć o kilku innych przeprawach mostowych, no chociażby, tak, było już o Grudziądzu, to w Grudziądzu nad Wisłą również jest w tej chwili jeden z takich ładnych łukowych mostów kratownicowych, które też oglądać można. Mnie osobiście z takich mostów naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba się most w Toruniu, ale to oczywiście moje jak najbardziej subiektywne zdanie. Nie można również zapomnieć o konstrukcjach mostowych takich kolejowych w Stańczykach, moi drodzy. To ciekawostka jest chyba taka, że są to dwa mosty, które zachowały się w całości. Jeden był na linii kolejowej, drugi wybudowano być może w celu rozbudowy linii kolejowej, ale właśnie tą ciekawostką jest to, że ten drugi most, pomimo tego, że robi kolosalne wrażenie, nigdy nie był użytkowany. No to akurat jest chyba jedno z takich bardziej zaskakujących rzeczy.

Zresztą jeżeli chodzi o takie mosty historyczne, no, czy nie do końca istniejące, to niedaleko Krakowa, w Czankach, jeżeli dobrze pamiętam, czy w Czenkach, chyba tak ta miejscowość się nazywa, są pozostałości mostu Czarownic, czy Czarnego Mostu, jak to woli. Most był wybudowany akurat przez mnichów, żeby dostać się do takiej, no, powiedzmy, klasztoru, nie klasztoru, eremu. W każdym razie te pozostałości jak najbardziej w tych górkach, a w zasadzie pagórkach podkrakowskich są do obejrzenia. Ale przejdźmy może dalej, no bo takich konstrukcji, o których warto wspomnieć, naprawdę uchowało się u nas całkiem sporo.

Jedną z takich konstrukcji, która no, niestety nie istnieje od 25 lat mniej więcej, to był drewniany most w Wyszogrodzie. Mnie jeszcze zdarzyło się przez niego przejechać, to akurat mogę się pochwalić. Specjalnie nadłużyłem drogi, ale no moi drodzy, pamiątka w pamięci, w życiorysie oczywiście jest. Most liczący blisko 1300 metrów przez Wisłę, w związku z tym była to naprawdę ogromna konstrukcja. No, co prawda był wybudowany, jeżeli dobrze pamiętam, przez Niemców w okresie I wojny światowej, ale później utrzymywany był, no i wysadzany, niszczony, odbudowywany, ale użytkowany był do 1999 roku. O tym trzeba wspomnieć. Zresztą w poprzednim programie mówiłem o tych polskich drewnianych mostach, których wstydzić się naprawdę nie możemy, nie mamy powodu, bo były to konstrukcje niejednokrotnie trwalsze od konstrukcji czy kamiennych, czy stalowych, ale to już jest oczywiście kwestia bardziej subiektywna. Nie można również chyba nie wspomnieć o takich konstrukcjach mostowych, które no, z innych powodów są u nas, no, należałoby chyba o nich pamiętać, no bo pamiętajcie o tym, że są to konstrukcje, które no, stanowią, że tak powiem, podwaliny inżynieryjne. Takim chyba najbardziej charakterystycznym mostem był most całkowicie spawany. Pierwszy spawany most na świecie, moi drodzy. Most, który niedaleko Łowisza został wybudowany na dopływie Bzury, jeżeli dobrze pamiętam. Most pierwotnie akurat był zaprojektowany przez jednego z profesorów Politechniki Lwowskiej. Miał być początkową konstrukcją częściowo spawaną, to znaczy podłużnice miały być spawane, co w ogóle samo w sobie już wtedy stanowiło, że tak powiem, no, wielki krok do przodu, ale reszta konstrukcji miała być tradycyjnie nitowana. No i właśnie taki pionier spawalnictwa, nie tylko polskiego zresztą, moi drodzy, Stefan Bryła, przeprojektował ten most i w tym momencie okazało się, że most, który miał być pierwotnie spawano-nitowany, został całkowicie zespawany, był konstrukcją spawaną i co więcej, jedna rzecz, która się tutaj pojawiła. Ten most tylko na tej zmianie stracił 14 ton wagi. No, to jest ogromna ilość stali, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówimy o relatywnie małym moście, a jeżeli dodamy do tego oczywiście te konstrukcje, które przewijały się gdzie indziej, no to mając te kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no to sami policzcie, jakie to są oszczędności w materiale, nie mówiąc o tym, że no, wytrzymałość jest troszeczkę większa, no i oczywiście długość przęseł dzięki zmniejszeniu wagi też oczywiście się przesunęła. Dość powiedzieć, że ten most, no właśnie, ciekawostka jest taka, że ten most istnieje do dnia dzisiejszego, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Co prawda, jak była przebudowywana droga, bodajże w latach 70., doceniono tą konstrukcję i most, który istniał, został przesunięty niejako na boczną drogę, natomiast ta główna dwójka krajowa została pociągnięta nowym mostem, ale nie zmienia to faktu, że ten most został odremontowany i ten most możemy do dnia dzisiejszego oglądać. To jest akurat coś, co powinno chyba wielu miłośnikom mostu wiele powiedzieć. Tak na marginesie trzeba powiedzieć, że teraz w Murzycach, o właśnie, w Murzycach, to jest most w Murzycach, tak sobie przypomniałem. Należy również powiedzieć, że tak niejako mimochodem przy konstruowaniu tego mostu była przez Stefana Bryłę opracowana instrukcja, pierwsze na świecie przepisy spawania konstrukcji stalowych w budownictwie. To w tym momencie również stanowi w tym wielki wkład polskiej nauki, nie tylko do naszego, że tak powiem, rozwoju technicznego, ale również do konstrukcji technologii ogólnoświatowej, no bo na tym akurat bazowano przez wiele, wiele dziesięcioleci.

Wracając do konstrukcji mostowych, to wiele takich charakterystycznych mostów, pięknych mostów, na przykład można oglądać i w Krakowie, i we Wrocławiu na przykład. Nowe mosty warszawskie też no, urodę swoją mają, moi drodzy. Natomiast ja chciałbym wam podpowiedzieć o kilku konstrukcjach, które mogą być no, nie do końca, że tak powiem, kojarzone w pierwszej linii, czyli konstrukcji mostów zwodzonych. Nie powiem o tym czołgu czterech pancernych, czołgu, moi drodzy, czołgu, moście czterech pancernych, który pamiętamy właśnie z tego serialu, bo on do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Znaczy przez jakiś czas tam na Mazurach popadał troszeczkę w ruinę, ale został odremontowany i w tej chwili można go oczywiście jak najbardziej podziwiać. Ale z takich charakterystycznych mostów zwodzonych, to polecam wycieczkę na Wyspę Wolin, ale jadąc od strony Kołobrzegu, czy Kołobrzega, jak to woli, w miejscowości Dziwnów, moi drodzy. Tam jest most zwodzony, który w sezonie mniej więcej raz na godzinę jest podnoszony, czy i wtedy oczywiście jest zatrzymywany ruch i tak dalej. No ale przeżycie murowane, moi drodzy, taka czerwona konstrukcja, która się podnosi, no zwłaszcza jak traficie, jak mi się trafiło chyba w zeszłym roku, a może i w tym, dwa lata temu, nie pamiętam, moi drodzy, ale sytuacja, w której przepływało pod spodem cała szkółka żeglarska, czyli kilkadziesiąt jachtów, było to naprawdę niesamowite wrażenie. Jeżeli już tego rejonu się trzymamy, to w Szczecinie jest most zwodzony kolejowy. Jest to jedyny taki most w Europie, także to też chyba można sobie do tego dodać. No, jako ciekawostkę można również dodać inne konstrukcje mostowe.

A o ilu, jakich to konstrukcjach mostowych mowa? No, moi drodzy, tak, są również takie ruchome mosty obrotowe. Jeden z nich w Giżycku jest, podobno ma być odremontowany, w związku z tym to jest taka ciekawostka. Podobna konstrukcja znajduje się na przekopie Mierzei Wiślanej, to też jest tak całkowicie nowej rzeczy. No i jest taki most nad jednym z nadmorskich kurortów, który jest mostem wysuwanym, to znaczy on się cofa lub wysuwa. Jest to naprawdę niesamowity widok. Znaczy, w sumie jest to bardziej kładka dla pieszych niż most, ale to nie zmienia faktu, że robi to niesamowite wrażenie.

0: Oczywiście nie są to jedyne mosty, które wzbudzają, że tak powiem, takie czy inne uczucia, reakcje, no bo chociażby przeprawa mostowa przez Wisłę na ciągu autostrada A1 pod Grudziądzem, to też jest piękne, no, to jest niesamowity widok, no, wiatry są tam takie, że kierownicę trzeba trzymać dosyć mocno. Ale tych mostów oczywiście jest cała masa, no bo to w końcu jest taki element widoczny. Widoczny jadąc często zabudowanymi, że tak powiem, drogami, nagle wjeżdżamy na otwartą przestrzeń i widzimy te konstrukcje mostowe. W każdym razie zachęcam do tego, aby podziwiać się, aby się ewentualnie zreflektować nad ich pięknem, konstrukcją, no i w ogóle innymi aspektami. I w tym miejscu w zasadzie powinienem już się z Wami pożegnać i powiedzieć do usłyszenia do następnego programu. I w zasadzie nawet to powiem, ale zanim to nastąpi, dodam jeszcze, że mam dla Was na zakończenie dużą niespodziankę, bo o mostach, tych polskich mostach generalnie wypowie się naprawdę prawdziwy ekspert. Zresztą były rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Flaga. A swoją drogą wysłuchajcie go uważnie, bo naprawdę jest to opowieść ciekawa. A ja już się żegnam i do usłyszenia.
1: Panie rektorze, tak jak przed chwilą mówiłem, przygotowuję program, który mówi o mostach. Mostach w Polsce między innymi. Jeżeli by pan rektor był w stanie podpowiedzieć, które mosty, tych polskich mostów, pana zdaniem są takie najbardziej charakterystyczne, najciekawsze i które warto było zobaczyć.
2: No, panie redaktorze, odpowiedź nie jest łatwa. Ja napisałem takie dwie książki. Jedna estetyka konstrukcji mostowych, a druga piękna konstrukcji mostowych. I tam dokonałem po prostu przeglądu. No, tak odpowiadałem za trwog na pierwsze pytanie. No, z krakowskich mostów to na pewno nie most kotlarski, ale most Józefa Piłsudskiego przez Wiskę, prawda? Jest rewelacyjny. Z wrocławskich mostów, no to jednak most grunwaldzki, no, mimo wszystko po niemiecku, ale odrestaurowany przez nas Polaków. Z mostów gdańskich, no to chyba most nowoczesny, podwieszony, który wykonany był przez firmę Mosty Łódź, przez Mosławy. Z mostów warszawskich, no to tam mamy kilka tych mostów. Myślę, że kładka ostatnia pana premiera, pana Trzaskowskiego, chyba się jeszcze nie zalicza do tego typu obiektów. Natomiast mamy bardzo ważny most podwieszony, most świętokrzyski, prawda, który jest godny uwagi. Godny uwagi jest most przez Wisłę w Płocku, godny uwagi jest przez Wisłę w Sandomierzu. No po prostu tych mostów ładnych, pięknych mamy bardzo wiele. Należałoby o każdym po prostu coś powiedzieć, dlaczego. Po prostu uważam, że on jest godny uwagi, czy piękny. No weźmy most w Grudziądzu, najdłuższe przesło mostu belkowego w Polsce. No też ciekawy. No i z małych mostów to można byłoby wymienić nawet most z 1827 roku na Śląsku po prostu, na Małopanwi. No też jest ciekawy. No trudno, panie redaktorze, naprawdę dokonać jakiejś takiej klasyfikacji. Gdyby pan mnie zapytał, które z mostów w świecie mi pozostają w mojej pamięci, to na przykład taki piękny most Helix Bridge w dziewiątej Singapurze. O, to ten most bym wymienił od razu po prostu, bo się po prostu charakteryzuje niesamowitym wyglądem, niesamowitym pomysłem, prawda?
1: Dobrze, bardzo dziękuję panie rektorze, bo to biorąc pod uwagę, że z zaskoczenia pana akurat spotkałem i wziąłem niejako, to naprawdę bardzo wyczerpująca i piękna odpowiedź. Dziękuję bardzo.
2: Tak, pan uważa?
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Mimo wszystko.